0: Dobro jutro. Kako je to? Još samo fali radio.
1: 95.4 radio majstra.
2: Zna se čas se sluša poli nas u Viži Nadi dok se vino toči. Radio majstra.

U našoj pekari na Valdebeku slušamo Radio Maestral i pečemo pirovu peku.